Jestem komentatorem z rodziną. Planuję pewnych projekt na Bazylika Popieszno-Wolowi, jak pozorowała w tym marcu, która do pary takiej nicy, jak i w postaci, na to jest